0: Takie proszę, oni pomyśleli, że są wakacje, nie kupicie.
1: Oni pomyśleli, że ja proszę, tam jest trifo, raj. Kontynuuję prezentację, jak na ty semi.
0: Oczywiście prezentację, że mam na wizycie, że mam tam trifo, lepsze, że to jest.
1: Oni pomyśleli, że ja proszę, tam jest trifo, lepsze, ekspektarę, tam jest trifo, lepsze, proszę, jak na ty serwa.
0: Dziękuję, panie.